0: Ish, kartaun la mina li fambini mati. Kumbinta kuyini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, kartaun la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shakunta kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infirmeir ataku. Aimuvutisi.
0: Infirmera lani ni makala. Nilahlekeliwe ikartown la shibedlele kama ingata leliwa imati.
2: Makweru, leyo aimaka. Yani shibedlela ufiko vatlamshela. Vata kufulela kartown lincha, vatlela vakuendla shikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwavo vatikeke, ava fanele ku tshika kwa shibedlele kwa valahlekeliwe hi makartown. Loko vani vana lavatsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavadzi.
0: Lana na amba tikonta, takule, shinga tzali waka kartamu, nda shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lahleka, inge shukumi. Kambe, vata mahali, shivangata shukota. Shikulu, iku tlela uya shibedlela, wena ni vana lava tzongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makartamu mancha. Ma consulta ya mama na vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Kulaveka u jela ni vanghana va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ntava jela.

Ungaza uti tsimba katanga, ungati nsunga na kone kunene, inje washuvona soso, kusawanishanisa, kuimba El Samanke, 23 horas 22 minutos.